0: onyipenyiwo yola mama na ala nko bia mama na na wade ufre jese mna lokọ
1: mama na mama na ale ufre jese ma mama na abon ko fi osa ma wa wona nka famra
0: yola mama no
2: ala nko bia mama na nta wade ufre jese mna lokọ
1: Mamanda, Mamanda, ade ufure jese ma, Mamanda, abanku fiasa ma wa,
2: onda nka famra.
0: Jola jude yunia.